0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: W Radiu Impuls sprawdzamy, jak wyglądał wtorek 12 maja. W powiecie puławskim wciąż trwają dyskusje o ograniczeniach w korzystaniu z dróg wzdłuż linii kolejowych. Nowe oznakowanie i zakaz wjazdu zwróciły uwagę mieszkańców, szczególnie w gminie Puławy, gdzie popularny odcinek z Gołębia do Puław często wybierają rowerzyści. W tej sprawie wójt zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wynika ze stanowiska spółki, nie ma możliwości wyznaczenia tam ścieżek rowerowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. O konsekwencjach łamania zakazu mówi starszy inspektor Piotr Żłobnicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
1: Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku, dlatego w odniesieniu do informacji o interwencji służb w okolicy Puław chcemy zapewnić, że działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei mają przede wszystkim charakter prewencyjny i informacyjny. W większości przypadków funkcjonariusze stosują pouczenia, a zastosowanie sankcji w postaci mandatu karnego mają charakter incydentalny.
0: Dodajmy, że władze gminy zapowiadają jednak dalsze rozmowy i poszukiwanie rozwiązania. Tymczasem w Karczmiskach doszło do aktu wandalizmu na terenie nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli 3 wagony stojące na stacji. Jak wynika z informacji, nagrania monitoringu są niepełne, ponieważ część taboru znajdowała się poza zasięgiem kamer. Kolejka apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawców. Za informacje, które mogą doprowadzić do ich zatrzymania, przewidziano nagrodę. Dodajmy, że nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Sezon został uruchomiony na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może wpłynąć na dalsze plany, w tym planowane połączenia z Nałęczowem. Puławianie po raz kolejny będą mogli zdecydować, jak zmieni się ich miasto. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy zgłaszają własne pomysły i wybierają projekty do realizacji. O szczegółach mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
2: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
0: Start konsultacji został przesunięty. Z najnowszych informacji wynika, że rozpoczną się one 20 maja. Z kolei w mazowieckiej części regionu rusza program wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Inicjatywa pod nazwą Poczta Obiadowa ma dotrzeć przede wszystkim do seniorów i osób wymagających wsparcia. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
3: Jeśli chodzi o program Poczta Obiadowa, to w naszej gminie Kozienice jest to już trzecia edycja. Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice i partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już trzecia edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
0: Program rozpocznie się 1 czerwca, a do tego czasu prowadzona jest rekrutacja zarówno seniorów, jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Pozostając przy sprawach społecznych, zaglądamy teraz do Dęblina. Autobusy miejskie jeżdżą po mieście już od ponad tygodnia, a władze śledzą statystyki i nie kryją zadowolenia z tego, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowa komunikacja. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala oraz osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską są obecnie bezpłatne. Płatne dla wszystkich mieszkańców. Tak będzie do końca czerwca. A teraz temat ważny dla zdrowia, szczególnie w słoneczne dni. 12 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, który wykryty odpowiednio wcześnie w większości przypadków jest wyleczalny. Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.

0: pracy, zrobić warsztaty dla kobiet.
1: Może od razu tak na początku naszej rozmowy podkreślimy, że tym razem te warsztaty dedykowane dla wszystkich kobiet.
0: Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie. Nie potrafimy mówić o sobie jako ja, jako kobieta. Mamy blokadę. A to jest bardzo ważne, bo kobiety nie potrafią być ważne dla siebie. Nie umiemy stawiać granic. I dlatego zostały stworzone warsztaty z tą dużą, fajną przestrzenią, aby pokazać, że nie najważniejszy jest perfekcjonizm, tylko naturalność. I dlatego zapraszamy wszystkie panie.
1: To są bardzo ważne tematy i takie warsztaty w sumie bardzo popularne w takich większych miastach, ale dla Pulaw to chyba nie tak się często zdarza. Jak pani uważa, czy jest taka potrzeba tu, w dość małym mieście?
0: Pracując z kobietami, ja widzę i czuję, co się dzieje w tym momencie. My naprawdę próbujemy być bardzo silne. Stajemy rano, odprowadzamy dzieci do przedszkola, do żłobka, idziemy do pracy, później robimy zakupy, odwozimy dzieci, nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia i w tym wszystkim jeszcze potrzebujemy znaleźć trochę siły dla siebie, czyli, nie wiem, pójść na fitness, pójść na spacer, spotkać się z kimś, czy nawet pójść do fryzjera, czy dla kosmetyczki. Tego nam brakuje. A przede wszystkim, no jest taka zwykła proza życia, bo jest naprawdę bardzo ciężko w tej chwili. Ja już nie wspomnę o tym, że każdy ma jakieś problemy, są rozwody, zdrady. My to wszystko przeżywamy i my to niesiemy na swoich barkach. Dlatego dobrze by było, żeby ta pomoc też była z zewnątrz, albo od specjalistów i dlatego jest ta dedykacja w kierunku kobiet. Przyjdźcie na warsztaty, ale też prosimy o pomoc mężczyzn, naszych partnerów.
1: Może teraz też powiemy takie szczegóły. Kiedy będą te warsztaty? Jak długo trwają? Jaka ilość uczestników?
0: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15 o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny bodajże chyba 20.30, więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
1: Na to pierwsze spotkanie może przyjść każdy chętny, tak? I tylko później zdecydować się, czy on chce pójść na warsztaty, tak?
0: Dokładnie tak. Czyli zapraszamy 15 na pierwsze zapoznawcze spotkanie. Zapraszamy wszystkie panie. Kto będzie miał ochotę i przyjemność zostać z nami później, na dłużej, to już będzie super.
2: Pojawiają się różne stereotypy dotyczące takich warsztatów, często także ze strony mężczyzn, mówi Wojciech Antosz, Fundacja Piękne, Silne, Wyjątkowe.
1: Jak pan ze swojej perspektywy patrzy na te warsztaty? Czy to są ważne rzeczy?
3: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem. To, że kobieta idzie na warsztaty i chce zrobić coś dla siebie, to nie znaczy, że na drugi dzień złoży u notariusza papiery rozwodowe, bo tak to nie działa. A myślę, że wielu panów gdzieś tam w ten sposób do tego podchodzi, że to może zacząć lawinę złych wydarzeń. Ja bym raczej spojrzał na to z drugiej strony i powiedział, że może to być, tak jak już wcześniej wspomniałem, coś dobrego. A poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że to taki apel do pań. Nie pytajcie swoich partnerów, czy możecie na te warsztaty iść. Po prostu załóżcie buty i przyjdźcie do nas.
2: Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne, pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu

0: mieszkaniu jest bezpłatny. To były informacje z wtorku 12 maja. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 13 maja w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co działo się w regionie. Kierowcy w Dęblinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Zamknięty został fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. W związku z remontem wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i wyznaczono objazdy przez obwodnicę. Utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Na razie autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian. Jednak od poniedziałku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy dostosowany do prowadzonych prac drogowych. Funkcjonariusze z Puław i Lublina zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Reinkozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
3: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
0: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go.
3: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
0: Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zostawiamy temat kryminalny i wracamy do spraw gospodarczych regionu. Spór wokół budowy bloku węglowego przy Grupie Azoty Puławy wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Sąd zdecydował jednak o czasowym zawieszeniu postępowania prowadzonego przeciwko spółce przez wykonawcę inwestycji. Budowa nowego bloku energetycznego miała zakończyć się 4 lata temu, jednak inwestycja napotykała liczne problemy techniczne i kolejne opóźnienia. Jak informuje Grupa Azoty Puławy, wykonawca nie był w stanie osiągnąć wymaganych parametrów, a termin realizacji przekroczono o blisko 600 dni. Ostatecznie spółka zdecydowała o zerwaniu kontraktu. Teraz postępowanie wszczęte przez wykonawcę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który pod koniec ubiegłego roku złożyła Grupa Azoty Puławy. Prezes spółki Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce chronić swoje interesy, ale jednocześnie nie zamyka drogi do mediacji i ewentualnego porozumienia między stronami. Starosta puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i głównym geodetą kraju. Fundacja W Dobrych Łapkach z Puław apeluje o pomoc i adopcję zwierząt znajdujących się pod jej opieką. O tym, jakie zwierzęta obecnie czekają na nowe domy, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
4: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy dwa psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania. Teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy trzeciego nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce. Biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
0: Województwo lubelskie przygotowuje się do organizacji 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do regionu przyjedzie kilka tysięcy młodych sportowców z całej Polski, którzy rywalizować będą w wielu dyscyplinach. Zawody potrwają od czerwca do sierpnia, a sportowe zmagania odbędą się w różnych miastach województwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie jedną z największych imprez sportowych dla młodzieży w kraju. Oficjalna ceremonia otwarcia olimpiady zaplanowana została na 3 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z kolei Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. 3-dniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu. Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W parafiach i w rodzinach trwają przygotowania do uroczystości i przyjęć. Jak to przebiega w Puławach, sprawdzała Julia Zagrajuk.
5: To na pewno indywidualnie. No, my robimy sami komunię, nie robimy w lokalu, więc na pewno kwota jest inna niż chcielibyśmy wynająć restaurację i zapłacić za talerzyk, więc tutaj te koszty na pewno są zminimalizowane, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć nawet, jakie to będą kwoty, bo nie jesteśmy jeszcze dobrze zorganizowani pod tym kątem, ale na pewno będzie to niższa kwota niż w jakimkolwiek lokalu, gdzie już kwoty są powyżej 200 zł.
6: Przygotowania się zaczynają od września praktycznie. Dziecko uczestniczy w różnych przygotowaniach w szkole i nie tylko w kościele. A tak samo chyba, że tak powiem, przyjęcie po, no to już jest kwestia ustalenia z sali i zdobycia jej wcześniej. A tak, to czasowo myślę, że nie, no ale trzeba naprawdę cały rok praktycznie co niedzielę poświęcić na przygotowanie się do komunii.
7: Co dziecko oczekuje? Może jakich prezentów? Co teraz jest w modzie? Czego dzieci chcą?
6: Zależy, czego dzieci nie mają tak naprawdę, bo dużo dzieci ma dużo rzeczy, więc myślę, że myślę, że oczekują jakichś smartfonów i tym podobnych rzeczy. Pamiątki mniej ich interesują.
5: U nas jest to jednak pamiątka, która zostanie z dzieckiem, typu nawet biżuteria, łańcuszek, kolczyki. Pomimo tego, że nie ma przykutych uszu, ale to będzie motywacja do przykucia uszu. Rower, tak, zażyczyła sobie rower, więc będzie rower. Jakaś dyskorolka, więc raczej takie praktyczne rzeczy, których rzeczywiście nie ma, ewentualnie z których wyrosła, ale nic nie jest powyżej takiej normy finansowej, której też nie jesteśmy w stanie spełnić, więc żadne laptopy nie wchodzą w grę, iPhony i nie wiem, kłady, to nie, tutaj akurat w tej kwestii nie, ale to też chyba jest to związane z tym, że o tym się u nas nie rozmawia i u nas takich prezentów nigdy nie było w rodzinie, więc dzieci też nie są na to napalone.
0: A teraz sensacyjne odkrycie związane z Czarnolasem i Janem Kochanowskim. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami z XIX i XX wieku. Bezcenny rękopis odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W księdze znajdują się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez blisko 100 lat. Między innymi Władysława Mickiewicza czy Kornela Ujejskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że już wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i udostępnieniem niezwykłego zabytku. Na koniec mamy słodki akcent. Jeden z truskawkowych konkursów gminy Puławy ma już laureata. Pierwszą łubiankę wyhodowanych truskawek przyniósł do urzędu gminy Damian Zdun z Piskorowa. Wizytacja na plantacji potwierdziła, że to właśnie tegoroczny zwycięzca. Natomiast drugi konkurs potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Do końca czerwca można zgłaszać największe truskawki ze swoich plantacji. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 196 gramów. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na stronie urzędu gminy Puławy. To była pigułka najważniejszych wiadomości ze środy. Do usłyszenia.
1: 6:21.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Impuls. O tym mówiliśmy w czwartek. Prawie 89 milionów złotych trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie także bony szkoleniowe i płatne staże, a wysokość dotacji na założenie firmy może sięgać ponad 55 tysięcy złotych. Z programu skorzysta blisko 5 tysięcy osób, a według szacunków zatrudnienie znajdzie około 2 tysiące mieszkańców regionu. Wsparcie trafi m.in. do urzędów pracy w Puławach, Rykach oraz Lubartowie. Tymczasem w powiecie ryckim ruszą kolejne inwestycje drogowe. Przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Zawitała oraz Niedźwiedź. W starostwie podpisano umowę na modernizację 3 fragmentów tras o łącznej długości ponad 2 km. Prace obejmą kompleksową wymianę nawierzchni i poprawę parametrów technicznych dróg. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego, a pozostałą część pokryją powiat rycki oraz gmina Nowodwór. Z okazji Dnia Farmaceuty obchodzonego 14 maja zwracamy uwagę na problem polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. O tym mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
2: Specjaliści przypominają, że wszystkie przyjmowane leki warto konsultować z lekarzem. Dodajmy, że przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a nie wyrzucać do zwykłych odpadów. Poniatowa znalazła się w gronie najbardziej zielonych miast Europy. W tegorocznym rankingu Cool City Index miasto zajęło pierwsze miejsce w województwie lubelskim, 7 w Polsce i 109 w Europie spośród ponad 11 tysięcy ocenianych miast z 27 krajów. Ranking uwzględnia m.in. ilość terenów zielonych, warunki wodne, bioróżnorodność oraz wpływ przestrzeni miejskiej na komfort życia mieszkańców. Wysoka pozycja Poniatowej to efekt dużej liczby terenów rekreacyjnych i bliskości natury. Samorząd zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z zielonych przestrzeni oraz atrakcji na świeżym powietrzu. W Puławach rozpoczęła się 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mój Świat. W tegorocznej odsłonie uczestnicy mają za zadanie przygotować wiersze lub opowiadania inspirowane Puławami oraz postacią księżnej Izabeli Czartoryskiej. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną do końca maja. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. W sobotę Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na gości czekać będą nie tylko stałe ekspozycje, ale również specjalnie przygotowane wystawy czasowe, mówi Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
4: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puław sprawą praw miejskich, ale również będzie to niespodzianka, w której będą Państwo mogli zobaczyć cykl 4 wystaw przygotowanych przez pracownię w latach 2024-2026 na okoliczność wspomnianego jubileuszu. Myślę, że Państwo się domyślają, co to jest za niespodzianka. Ilość tych niespodzianek jest ograniczona. O godzinie 19 rozpoczynamy pełną skalową noc muzeów. Bilet w cenie 5 zł do zakupienia w kasie głównej Muzeum Czarodryskich w Puławach, czyli w pałacu. I tam poza stałą wystawą Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści grupy lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich, czyli coś dla pań. Mówimy tutaj o okresie końca wieku XIX i początku wieku XX. Wszystko to przepięknie przygotowało atelier Nomina Rose. Proszę mieć na uwadze, że ta wystawa nie jest w jednym miejscu. A to dlaczego? Jak Państwo przyjdą do nas, to się przekonają. Będzie to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o wysłuchanie, to przygotowaliśmy coś dla pań. Ta wystawa też jest dedykowana głównie paniom, chociaż myślę, że i panowie coś fajnego też podejrzą, podsłuchają. Będzie o godzinie 20.30 i 21.30 dwa wykłady pod tytułem Pani na Puławach, też o strojach księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach Nocy Muzeum. Dział Edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich. I ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z 4 wystawami. Wystawą stałą, monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze 3 wystawy to obrazy wspomnień pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja. Więc zapraszam serdecznie. Natomiast nową, niespotykaną, niebywałą wystawą, nie wiem nawet jak odmienić, nie było tego w Puławach, nie było tego w województwie lubelskim, wyjątkowa wystawa Puławy, ludzie, miasto, modernizm Andrzeja Tuźnika. 10 wyjątkowych obrazów dosyć sporych gabaretów, na których autor pokazuje swoją wizję, czy też spojrzenie na źródła ikonograficzne, czyli dawne fotografie, ale będą mogli Państwo zobaczyć, jak artysta postrzega ten obraz historyczny i przemyca to na swoje płótna, a jednocześnie w mojej ocenie pokazuje pewne wspomnienia, pewne obrazy dzieciństwa. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście będzie można spotkać się z autorem, czyli wspomnianym panem Andrzejem Tuźnikiem. Na wernisażu ja też będę do Państwa dyspozycji do godziny 23 oraz koleżanki z pozostałych działów. Będziemy próbowali się Państwem zaopiekować pod względem edukacyjnym. Myślę, że będzie to ciekawa noc, pełna wielu przeżyć i miłej lekcji historii zupełnie w innym wydaniu. Zapraszamy serdecznie.
2: Organizatorzy podkreślają, że przygotowane wystawy będzie można oglądać także po zakończeniu Nocy Muzeów w ramach regularnego zwiedzania muzeum.

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w piątek, 15 maja. Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny padła ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje, ale nie straciła pieniędzy dzięki szybkiej reakcji pracownika jednego z puławskich banków. 67-latka znalazła w internecie ogłoszenie zachęcające do inwestowania oszczędności. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nią rzekomy doradca finansowy, który nakłonił ją do wpłaty 1000 zł. Później oszuści próbowali wyłudzić kolejne pieniądze, strasząc kobietę, że w przeciwnym razie straci dom. W pewnym momencie na jej koncie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 20 000 zł. Seniorka nabrała podejrzeń i zgłosiła się do banku. Dzięki czujności pracownika udało się zablokować przelew i zatrzymać pieniądze, zanim trafiły do oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie ufać internetowym ofertom szybkiego zysku oraz nie przekazywać danych do bankowości osobom poznanym w sieci. Nowa droga ma otworzyć Dęblin na inwestycje. Miasto podpisało umowę z firmą, która wybuduje trasę prowadzącą od ulicy Skotnickiego do terenów inwestycyjnych. Samorząd przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne pozwolenia, a nowy ciąg komunikacyjny ma umożliwić budowę zakładu produkcyjno-magazynowego. Władze Dęblina podkreślają, że inwestycja to kolejny krok w kierunku rozwoju miasta i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka jedna z największych inwestycji w historii placówki. Dzięki niemal 300 milionom złotych dofinansowania w Lublinie powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny dla pacjentów onkologicznych. Nowy budynek ma być gotowy w połowie 2029 roku i zostanie połączony z obecnym kompleksem COZL. Znajdą się w nim m.in. nowe pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne, mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
1: Jednym z kluczowych elementów wyposażenia będzie aparat PET-CT, który pozwala bardzo precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe i szybciej dobierać leczenie. Co ważne, po zakończeniu inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie jednym z 3 ośrodków w regionie dysponujących taką technologią. Placówka wzbogaci się także o rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparat USG i mamografii. Zaplanowano również stworzenie specjalnej strefy komfortu dla pacjentów oraz ich rodzin.
0: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, inwestycja ma przede wszystkim skrócić czas diagnostyki i poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego w całym regionie. W Lublinie rozpoczął się kolejny, już 8. etap poszukiwań ofiar niemieckiego terroru z czasów II wojny światowej. Pracę prowadzi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w ramach śledztwa oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Badacze chcą odnaleźć kolejne, nieznane dotąd miejsca pochówku. Przypomnijmy, że te działania rozpoczęto w 2022 roku, kiedy w pobliżu Placu Zabaw znaleziono fragmenty ludzkich kości. W następnych latach w rejonie tzw. grobu legionisty archeolodzy odkryli 5 zbiorowych mogił ze szczątkami ponad 60 osób. Tegoroczne badania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich obok wcześniej przebadanego terenu. Poszukiwania potrwają około 3 tygodni. Historyczna strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy przejdzie modernizację. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Prace obejmą kompleksową termomodernizację budynku OSP, który powstał w latach 70. Zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie ogrzewania, montaż nowej instalacji elektrycznej i energooszczędnego oświetlenia. Na budynku pojawi się także instalacja fotowoltaiczna oraz system zarządzania energią. W ramach inwestycji poprawiona zostanie również dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace mają potrwać do końca września tego roku. Lepszy dostęp do wody i nowocześniejsza kanalizacja. Takie inwestycje powstaną w 3 gminach naszego regionu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Anna Nycz z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
2: Gminy Baranów, Kock i Chodel otrzymały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota wręczonych umów to ponad 7 milionów złotych. Wsparcie można było otrzymać na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, systemy uzdatniania wody, zbiorczej oczyszczalni ścieków czy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
0: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, w wielu miejscowościach takie inwestycje są nadal bardzo potrzebne, a środki z KPO mają pomóc szybciej nadrobić infrastrukturalne zaległości. Ponad 120 mieszkańców Lubelszczyzny rozpoczęło swoją przygodę z wojskami obrony terytorialnej. W czwartek rano przed koszarami na Majdanku w Lublinie stawili się nowi ochotnicy, którzy zasilili szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich są studenci, uczniowie, osoby pracujące w różnych zawodach, a także rezerwiści wracający do szkolenia. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z wojskiem i okazja do zdobycia nowych umiejętności, między innymi strzelectwa, taktyki czy pierwszej pomocy. Całość zakończy egzamin w warunkach zbliżonych do realnych działań wojskowych. Ochotnicy, którzy ukończą szkolenie, złożą przysięgę wojskową 29 maja na Placu Litewskim w Lublinie. Uroczystość będzie częścią obchodów 10-lecia 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z wojska przenosimy się na kolejowe tory. Nowe pociągi wzmacniają flotę kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał właśnie 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT wyprodukowanych w Siedlcach. To część większego zamówienia obejmującego łącznie 21 nowoczesnych składów. Nowe 5-członowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z rowerami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na pokładzie są m.in. klimatyzacja, monitoring, bezprzewodowy internet i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Składy mogą zabrać ponad 580 pasażerów i rozpędzają się do 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie mają już 15 takich pojazdów. Wszystkie zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz propozycja dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. W Kozienicach można teraz nie tylko spacerować, ale też uczyć się przyrody w praktyce. W Parku Królewskim powstała pierwsza w mieście ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, która w przystępny sposób pokazuje, jak działa otaczający nas ekosystem. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
3: Nowa ścieżka powstała na terenie zabytkowej części Parku Królewskiego, będącą częścią zespołu pałacowo-parkowego. I stanowi przykład połączenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego z nowoczesną edukacją ekologiczną. Na terenie ścieżki zaprojektowano, wykonano specjalne, przygotowane przestrzenie do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań tematycznych oraz zajęć terenowych. Ścieżka wyposażona jest m.in. w stoły piknikowe, ławki, tablice, gry edukacyjne, a także pomosty ułatwiające obserwację zjawisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym. A drewniane kładki są oznaczone niewielkimi lampami solarnymi, które umożliwiają dotarcie do najcenniejszych fragmentów parku, także wieczorem. Wzdłuż szlaków rozmieszczone są różne tablice z ruchomymi elementami, które w przystępny sposób prezentują aktualną właściwie wiedzę o przyrodzie, procesach zachodzących w ekosystemach oraz lokalnej bioróżnorodności. Program merytoryczny ścieżki został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób opowiadać historię lokalnego ekosystemu. Ścieżka też pokazuje, jak na przestrzeni czasu zmienia się runo parkowe, jak przebiega cykl życia drzew oraz jak poszczególne elementy ekosystemu wzajemnie na siebie oddziałują. Ścieżka w Parku Królewskim stanowi taki trwały element oferty edukacyjnej i rekreacyjnej Kozienic oraz przykład skutecznej współpracy właściwie samorządu i biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zachęcam przede wszystkim mieszkańców, ale również i turystów do odwiedzenia naszej ścieżki, do spojrzenia na Park Królewski bardziej głębicie w procesy przyrodnicze zachodzące.
0: To miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, od dzieci po dorosłych. Kozienic wracamy do naszego regionu i do sportowych emocji, które czekają Puławian już tego lata. W drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.

0: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach punktualnie godzina 7, w kalendarzach 16 maja, sobota, u nas pora na wiadomości.
9: Polska prowadzi szerokie działania, aby Amerykanie utrzymali obecność brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem. Dzień później w Warszawie pojawi się naczelny doradca wojskowy Donalda Trumpa, generał Dan Kane. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski. Paweł Żuchowski.
10: Kongresman republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu o anulowaniu wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropne sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresman Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
9: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. Michał Dobrołowicz.
11: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
12: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
11: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
3: Pogodowe plany dla Puław na ten weekend raczej pochmurne i ponure, ewentualnie tylko delikatne przejaśnienia niewykluczone. Na termometrach dzisiaj okolice 14 stopni na plusie, jutro podobnie, ale zarówno dziś jak i jutro w Puławach parasol warto mieć pod ręką. Już po godzinie 7, 16 maja w kalendarzach. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, witam, zapraszam. No a w naszych planach dużo dobrego grania, słonecznego, gwarantuję. Może troszkę uda nam się odczarować tę pogodę. Ruszamy!
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.
14: Radio Impuls.

0: I takie rytmy w sobotni poranek. 16 maja w kalendarzach. Dzisiaj świętują Andrzej i Szymon. Pozdrawiamy. Najlepsze życzenia również dla jubilatów. A jeżeli chodzi o nietypowe okazje do celebrowania, już tutaj zerkamy. Mamy święto Straży Granicznej. Pozdrawiamy mundurowych. Mamy Dzień Światła, Dzień Whisky i Dzień Wolnej Kultury. No to ja kulturalnie zapraszam na wspólnie spędzone przedpołudnie. Gwarantuję, że będzie wypełnione najlepszą muzyką. Zapraszam, bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

tak gramy dla tych, którzy właśnie dzisiaj obchodzą swoje urodziny, a ja czytam, że kto urodził się tego dnia, jest człowiekiem o charakterze dość sympatycznym, jest uczuciowy, wrażliwy, odznaczający się inteligencją, zdolny do głębokiej miłości. Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią to główne cechy charakteru, jednak potrafi być też surowy i bez skrupułów. Znane postaci, które dzisiaj świętują, no to przede wszystkim Andrzej Duda, polski polityk, prawnik, prezydent RP, Michał Figurski, prezenter, dziennikarz, Janet Jackson, wokalistka amerykańska i kompozytorka. No a my wszystkich pozdrawiamy, dla was w dalszym ciągu gramy za moment.

0: reklama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: 9 minut do 8.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: I to już godzina 8 w kalendarzach 16 maja, sobota. Czas na wiadomości.
4: Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie wielkopolskim, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
5: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
6: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
5: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. 2 mężczyzn zginęło, a 3 trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
4: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymir Zełenski. Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi. Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. Krzysztof Zasada.
7: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
3: Oj, w Puławach ten weekend nam się nie udał pogodowo. Dzisiaj zachmurzenie przeważnie duże, ewentualnie tylko delikatne przejaśnienia. Na termometrach okolice 15 stopni, jutro odrobinę cieplej do stopni 17, ale zarówno dzisiaj, jak i jutro to chmury w roli głównej i z tych chmur będzie także padać. To już po godzinie 8. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie i o tej porze już tutaj pięknie pachnie z naszej radiowej kuchni. Co tam dobrego szykujemy? Za moment zdradzę, a teraz już gramy. Zapraszam.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Oldies na weekend.
1: A my już z wielką przyjemnością o tej porze zaglądamy do naszej kuchni, a tam hit sezonu, czyli ser po gruzińsku. Jedni polecają go do grilla, inni jako przystawkę na imprezę. Robi się szybko, nie licząc czasu na marynowanie. No a potrzebujemy kawałek twarogu, sos sojowy, czosnek, czerwoną cebulę, ogórki kiszone, śmietany i majonez. Już brzmi dobrze, prawda? Co należy z takim zestawem zrobić krok po kroku? O tym jeszcze w tej godzinie.
0: Przepis na weekend.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do -50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co już niebawem się rozpocznie, bo punktualnie o godzinie 9. Ponad 40 prezentacji tańca współczesnego oraz ponad 20 występów tańca nowoczesnego oraz kilkanaście innych form tanecznych będzie można zobaczyć już dzisiaj podczas 26. Wojewódzkiego Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych, który odbywa się w Puławach, a raczej odbędzie, no bo wystartuje dosłownie za pół godziny. Najpierw o 9:00 pierwszej części będzie można podziwiać występy z bloku tańca współczesnego, a potem od 14:00 zaplanowano prezentację tańca nowoczesnego oraz innych form tanecznych. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, a festiwal tradycyjnie odbywa się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych. Serdecznie wszystkich zapraszam, wstęp jest wolny. Dzisiaj, przypomnę, rusza Noc Muzeów, a wśród nich można także odwiedzić Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Tam wszystko rozpocznie się o godzinie 14:00, najpierw otwarcie wystawy czasowej pod tytułem Zmierzając donikąd, autorstwa norweskiej rzeźbiarki. Będzie również polarna przygoda w technologii wirtualnej z okularami wirtualnymi. Będzie wykład pod tytułem Grenlandia, kraina lodu i wyzwań, warsztaty i animacje dla dzieci z udziałem misia polarnego, a to nie wszystko. Zachęcam do odwiedzenia Muzeum Badań Polarnych w ramach Nocy Muzeów.
0: Poleca Radio Impuls.

0: na weekend.
1: A my już wracamy do naszego hitowego przepisu. Dzisiaj polecamy Wam ser po gruzińsku. Kawałek twarogu kroimy w plastry, zalewamy marynatą, czyli woda, sos sojowy i sól. Odstawiamy do lodówki, najlepiej na całą dobę. Ser zrobi się brązowy z zewnątrz. Po tym czasie odlewamy marynatę i przygotowujemy sos, jogurt, majonez, do tego sos czosnkowy i czosnek. Sos wykładamy na ser, na górę cebula i ogórki kiszone. Mówiłam, że hit? No właśnie, to hitowo nawet brzmi. Przekonajcie się sami, pełny przepis mamy w naszym portalu.
0: Przepis na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Dotarliśmy do godziny 9 w kalendarzach sobota, 16 maja. U nas pora na wiadomości.
13: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem. Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? Michał Radkowski.
14: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
15: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
14: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
16: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
14: Gdyby posłowie PiS jednak wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by nowego składu KRS.
12: Ewidentnie w weekend parasol w Puławach warto mieć gdzieś pod ręką, ponieważ opady deszczu mają się pojawiać, będą się pojawiać dzisiaj i jutro. Niewielkie przejaśnienia też niewykluczone, no ale jednak to tutaj chmury i deszcz będą rządzić. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia okolice 15 stopni, jutro w Puławach do 17. Kolejna godzina sobotniego poranka otwarta to już po 9:00. Dzień dobry tym, którzy dopiero się obudzili, jakieś tam śniadanko, kawkę, nie śpieszcie się absolutnie, a my ten czas będziemy umilać najlepszą muzyką. Gramy!
0: Radio Impuls.

0: tak jak rytmy w weekendowy czas. Jeżeli w dalszym ciągu szukacie pomysłu, co by tutaj dzisiaj albo jutro można było robić, jak ten wolny czas wykorzystać, no to my przygotowaliśmy dla Was gotowy zestaw propozycji. Nic tylko brać i korzystać, to za moment. No a wcześniej dużo dobrej muzyki. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. W dzisiejszym przeglądzie rządzą zapowiedzi i noc muzeów. I dlatego też kolejna moja propozycja to noc muzeów w Muzeum Czartoryskich w Puławach. No bo przecież nie można sobie chyba wyobrazić lepszego miejsca na noc muzeów niż to, gdzie tak naprawdę narodziło się polskie muzealnictwo. Wszystko rozpocznie się od godziny 17 w Domku Aleksandryjskim. Tam zaczniecie od potrójnego wernisażu. Następnie o godzinie 19 w głównej siedzibie muzeum, czyli Pałacu Czartoryskich, czekają na Was unikatowe ekspozycje między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść oraz wiele innych atrakcji, chociażby jak wystawa wyjątkowych sukień z odpowiedniej epoki, kiedy to oczywiście księżna Czartoryska jeszcze przechadzała się w tych pięknych strojach. Ale to nie tylko to, również kilka innych atrakcji w Muzeum Czartoryskich dla wszystkich tych, którzy chcą odwiedzić w noc muzeum właśnie to miejsce. Na noc muzeów swoje drzwi otwiera również Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a tam m.in. koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników, nocne zwiedzanie samolotów, nie zabraknie też koncertu plenerowego, będą atrakcje dla dzieci, będą symulatory, będzie bardzo, bardzo dużo wszystkiego fajnego, nawet sztuka teatralna, a wszystko to rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17, potrwa do 23.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Sobotni poranek trwa i data, o której tutaj warto wspomnieć na pewno, dokładnie tego dnia, czyli 16 maja w 2009 roku, na antenie TVP1 wyemitowano ostatni odcinek programu rozrywkowego Śmiechu Warte. No właśnie, to był taki czas, kiedy cała Polska naprawdę siadała przed telewizorem, by obejrzeć potknięcia czy zabawne wpadki i jestem pewna, że wiele osób potrafiłoby zanucić tekst piosenki Życie składa się z przypadków ze skłonnością do upadków i szukania swego szczęścia w pychu. Postaw dziś na pewną kartę, kręć wideo Śmiechu Warte. Och, piękne to były czasy, teraz takie śmieszne filmiki, no to oglądamy już na YouTubie czy TikToku, ale klimat tego programu był jedyny w swoim rodzaju. No to można sobie powspominać, chociażby na wspomnianym YouTubie, naprawdę warto.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
8: I to już 10 na zegarach, w kalendarzach 16 maja, sobota, czas na wiadomości.
9: Do 3x sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
10: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
11: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
10: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
12: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej wolnej Amerykance.
10: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
9: Amerykańskie i nigeryjskie wojska zabiły jednego z najważniejszych dowódców ISIS, Abu Bilala al-Minukiego. O operacji poinformował prezydent USA Donald Trump. Według niego terrorysta odpowiadał za działalność państwa islamskiego w Afryce Zachodniej i pomagał planować ataki przeciwko Amerykanom. Al-Minuki od 2023 roku znajdował się na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Nie zdawałem sobie sprawy, że pół świata kocha Kieślowskiego, mówi Maciej Musiał. Znany aktor jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie. A film inspirowany jest kinem polskiego reżysera.
8: W pogodzie w ten weekend w Puławach zmian nie należy się spodziewać, niestety, no bo to chmury mają być w roli głównej, do tego opady deszczu, ewentualnie tylko niewielkie przejaśnienia. Na termometrach okolice 15 stopni, jutro do stopni 17. A poprawa pogody, której już wyczekujemy, no właściwie od poniedziałku, ale już w środę na przykład w Puławach zobaczymy na termometrach 2 z przodu. Sobotnie już przed południe, to po 10:00. Przypominam, że dzisiaj na Wasze życzenia czekają Andrzej i Szymon. Pozdrawiamy dla jubilatów też wszystkiego najpiękniejszego, a dla wszystkich nasza muzyka, do niej wracamy. Już teraz Martyna Wachtarczyk, witam ponownie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Sobotnie przedpołudnie trwa, za moment kolejne podpowiedzi na weekend. No i w tej godzinie powiemy także o komuniach. W końcu w dalszym ciągu ich czas. Jakie aktualnie są prezenty na topie? I dlaczego to już nie kłady czy skutery? O tym jeszcze w tej godzinie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Słuchacie Radia Impuls, zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Dziś przypominam, przed nami noc muzeów, a wśród nich także atrakcje w Muzeum na Zamku w Janowcu. Dzisiaj wszystko rozpocznie się o godzinie 19.30 pierwszym oprowadzaniem i to będzie start z dziedzińca na zamku. Następnie drugie oprowadzanie o 21.30. Ale to nie wszystko, bo czeka na Was na przykład interaktywna makieta 3D. To nowość na Zamku w Janowcu. Pewnie nie wszyscy jeszcze widzieli. Będzie również mapping, będzie spacer w stronę skansenu. Będzie się działo rzeczywiście sporo w Muzeum na Zamku. Zatem przypominam, o 21.30 i o 19.30 dwa razy nocne oprowadzanie w ramach Nocy Muzeum na Zamku w Janowcu. A już jutro zapraszam w plener do Jedlni Letniska na Święto Polskie Niezapominajki. Tam zaplanowano m.in. koncert muzyki myśliwskiej. Pojawią się też wystawy, warsztaty pod nazwą Leśne Miasteczko oraz Jarmark Rękodzieła. Zaplanowano pokazy pszczelarskie, sokolnicze, kynologiczne. No i będzie można także sprawdzić się w zajęciach survivalowych i sportowych. Główną gwiazdą Święta Polskie Niezapominajki będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Niedzielne wydarzenie jutrzejsze w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letniska potrwa od 11 do 16.
0: Poleca Radio Impuls.

0: I takie rytmy w sobotnie, przedpołudnie już czas komunii mamy, w dalszym ciągu trwa. No i prezenty komunijne właśnie tutaj bierzemy na tapetę. Był taki czas, kiedy była moda na absolutnie szalone prezenty. Mówiono o kładach, o dronach, o skuterach. No a teraz uwaga, uwaga. Pieniądze w kopercie uznaje się za najlepszy prezent komunijny. To właśnie tutaj jest numer jeden. Autorzy raportu podkreślają, że to jest taki hit ostatnich lat niezmiennie, chociaż popularny jest też model hybrydowy, czyli takie połączenie gotówki i jakiegoś takiego symbolicznego upominku. No a prezent wyłącznie materialny, czyli na przykład rower, wybiera tylko 12% ankietowanych. To skoro pieniądze na topie, to znaczy, że za kilka lat znów wróci to kultowe pytanie: mamo, tato, a gdzie właściwie są moje pieniądze z komunii?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach punktualnie godzina 11, w kalendarzach 16 maja, sobota, pora na wiadomości.
3: Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce, podkreślał Janusz Cieszyński z PiS-u.
4: Naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
5: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
4: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
3: Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a. I to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan.
6: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyliśmy partię pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
2: Weekend pod znakiem chmur. To jest pewne, z tych chmur opady deszczu. Chwilami będą to opady intensywne. Także zarówno dzisiaj, jak i jutro z parasolem absolutnie się nie rozstajemy. Na termometrach dzisiaj okolice 14 stopni na plusie. Jutro w Puławach do 17. Już po godzinie 11, 16 maja w kalendarzach, sobotnie przedpołudnie trwa. No a my już wracamy do dobrej muzyki, idealnej właśnie na weekend. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, zachęcamy, bądźcie z nami.
7: Radio Impuls.

0: Ach, co by nie mówić, pogoda w ten weekend do wymiany absolutnie. Ja czytam, że nadchodzą kolejne fale zimnej aury. Według najnowszych przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych nie ma co liczyć na szybkie nadejście lata. Przez najbliższe 5 tygodni Polska często ma doświadczać temperatur niższych niż wynika z normy. W kolejnych dniach co prawda ma nadejść ocieplenie, ale nie będzie ono ani silne, ani też długie. Sorry, taki mamy klimat. Tutaj zdaje się nie wychodzić się z mody, to hasło. No oby tylko lato dopisało, bo naprawdę kolejnej zimy tego lata już nie zniosę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: I tak Wam umilamy to sobotnie przedpołudnie, świętujemy fakt, że mamy weekend, ale obchodzimy też Dzień Światła. To taka globalna inicjatywa, której celem jest podkreślenie znaczenia światła i jego roli w naszym życiu, a zawdzięczamy mu naprawdę wiele, przede wszystkim dlatego, że otaczający nas świat aż w 80% odbieramy dzięki narządowi wzroku, co przy braku światła byłoby najzwyczajniej niemożliwe. No a w ten weekend tak myślę, że to brakuje nam przede wszystkim światła słonecznego, słońca po prostu. No więc w oczekiwaniu na to słońce, na tą poprawę pogody będziemy serwowali słoneczną muzykę. O, taki substytut. Duża jej porcja za moment. A ja życząc miłego weekendu dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Co w regionie w Radio Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
4: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
11: Właśnie minęło południe, czas na najnowsze wiadomości.
12: Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujący się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P. Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. Dwóch z nich zginęło na miejscu, trzeci mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
12: Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
14: Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli 1. Pułku Strzelców Podhalańskich.
15: Czy Straż Graniczna boi się wysokości?
16: Nie, Straż Graniczna nie boi się wysokości. Jest to dla nas normalna sprawa.
15: Hejnał czymś się różni od twojej normalnej pracy?
16: Nie, to jest melodia każda inna i całe życie się tego uczyłem, całe życie to robię.
15: Nie było stresu przed wszystkimi krakowianami?
16: Dreszczyk emocji zawsze jest, ale to jest chleb powszedni, także nie robi to większego wrażenia na mnie.
12: Z funkcjonariuszem, który odegrał hejnał, i porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter Maciej Sołtys. Centralne obchody Święta Straży Granicznej zaplanowano w południe w Lublinie.
11: Sobota i 16 maja. No, może pogoda nie najlepsza, ale to nieważne, bo my, bez względu na warunki atmosferyczne, tej pogody ducha jak najbardziej wam życzymy i dostarczamy. Przynajmniej się staramy. Ja nazywam się Łukasz Tymków i spędzę z wami to popołudnie. Będę do 17.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

powoli popołudnie się nam rozkręca. Świetny czas, żeby zaplanować jakieś rzeczy związane z kulinariami, czyli na przykład co ugotować albo co przygotować. I w formie takiej sałatki proponujemy Wam przepis, który jest już na naszych stronach internetowych. Koniecznie sprawdźcie. To ser po gruzińsku. Jednym z kluczy w tym daniu jest sos sojowy. Na jego temat jeszcze przed godziną 13 parę słów padnie, bo jak się okazuje, może on towarzyszyć nam w dużo większej ilości potraw niż chociażby jako marynata do białego sera, o którym jest mowa w naszym dzisiejszym przepisie. Smacznego!

0: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: zgodnie z daną wam obietnicą. Teraz nieco więcej o sosie sojowym. Jak się okazuje, może to być świetna alternatywa nie tylko dla magii, ale również ogólnie dla soli. Sos sojowy jest bogatym źródłem białka, węglowodanów, zawiera witaminy i składniki odżywcze, w tym na przykład przeciwutleniacze, tych, jak wiadomo, powinniśmy zjadać całkiem sporo. Ponadto naukowcy odkryli, że wspiera on pracę jelit, sprzyja odbudowie naturalnej flory bakteryjnej, a dzięki temu stymuluje też układ odpornościowy. No i działa też przeciwzapalnie. Krótko mówiąc, bez sosu, bez sensu, ale z drugiej strony, jak to jest alternatywa dla soli, to co ja teraz będę chodził pożyczać do miłej sąsiadki?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Już niedługo będziecie bardzo dobrze poinformowani, a to dzięki wiadomościom, które pojawią się dosłownie za chwilę. Natomiast po 13:00 słowa na K, a raczej ich brak i czy za to należy się medal. Będzie też co nieco o piłce nożnej i młodych polskich talentach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Pierwsza godzina sobotniego popołudnia już za nami. Minęła 13. Czas sprawdzić, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie.
5: W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
6: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresmen republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia, irytował się kongresmen. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad.
4: Andrzej i Szymon dzisiaj świętują. Wśród solenizantów jest również Adam i Jędrzej, a także Jan Nepomucen. Mamy sobotę 16 maja. Razem z wami przed mikrofonem Łukasz Tymków.
7: Radio Impuls.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Najlepsi piłkarze z polskim rodowodem, a mieszkający i grający za granicą, zostali zaproszeni na specjalne spotkanie z cyklu Gramy dla Polski. Ono odbyło się w Konsulacie Rzeczypospolitej w Kolonii. PZPN, jak podaje, nie chce przegapić takich talentów jak chociażby Lukas Podolski, który kiedyś został zupełnie pominięty przez Polski Związek Piłki Nożnej. No i szuka kolejnych talentów na miarę Nikoli Zalewskiego czy na przykład Natalii Padilli, dlatego że to właśnie w tym miejscu, czyli w Kolonii, spotkali się zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, którzy są zainteresowani graniem z orzełkiem na piersi. Czyli jest nadzieja na przyszłość, a w kwestii najbliższej przyszłości to zabraknie w niej pewnej ikony, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, ale o tym nieco później.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

To jest Radio Impuls.

0: Jak donoszą media i oficjalne komunikaty Telewizji Polskiej, w tym roku po raz pierwszy od 40 lat nie usłyszymy w ramach mundialu słynnego głosu Dariusza Szpakowskiego, dlatego że nie będzie on komentował ani jednego meczu, jeśli chodzi o spotkanie tych najlepszych piłkarzy na świecie. Wśród nich zabraknie również nas, czyli Polaków polskiej reprezentacji. Może i dobrze, bo znów mielibyśmy być może 3 mecze otwarcia o honor i o wszystko. Nie, na odwrót, o wszystko i o honor. Natomiast jeśli chodzi o samego Dariusza Szpakowskiego, no to słuchajcie, ja uważam, że facet powinien dostać medal. 40 lat komentowania meczy reprezentacji Polski i ani jednego brzydkiego słowa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Już niedługo wybije 14 i będziemy bardzo dobrze poinformowani przez nasz newsroom, czyli odbędzie się kolejne wydanie naszych wiadomości. A po godzinie 14 spojrzymy trochę do kalendarium i sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się przed laty 16 maja, a jest kilka fajnych wydarzeń i takich związanych z rozrywką, no właściwie głównie z rozrywką. No dobrze, ale będzie też o tym, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Szczegóły już niedługo. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: U niektórych pora obiadowa, u nas na pewno będzie pora informacyjna, no bo teraz wystartują najnowsze wiadomości. Minęła 14.
3: Z pewnością to był błąd informacyjny. Tak, chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w Faktach.
4: Witam,
3: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
4: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
5: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych. Szukamy w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
4: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
3: Policja ustala przyczyny pożaru w miejscowości Jaśkowice w województwie opolskim. Ogień pojawił się nad ranem w przyczepie kempingowej, w której przetrzymywane były psy.
6: Strażacy po ugaszeniu wewnątrz odnaleźli ciała 10 psów. Tutaj nie było zagrożenia dla innych budynków, pomimo tego, że ta przyczepa znajdowała się za budynkiem mieszkalnym, ale tutaj szybko zadziałali strażacy w obronie i nie przedostał się pożarnej.
3: Powiedział kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
2: W wielu miejscach burzowa aura, zwłaszcza wczoraj, takowa rządziła w naszym kraju, ale jak mówi mądrość ludowa, grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. To jest sobota, to jest 16 maja. Razem z wami Łukasz Tymku.
7: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: historia całkiem ciekawa była związana z 16 maja, a to dlatego, że to jest dzień, w którym zaprezentowano po raz pierwszy gramofon. Dokonał tego w 1888 roku amerykański wynalazca i przemysłowiec pochodzenia niemiecko-żydowskiego Emil Berliner. A jeśli chodzi o ten dzień w historii związanej z Polską, no to w 1975 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek, który reżyserował Jerzy Gruza. Jak wiadomo, od tamtej pory mamy taką funkcję w społeczeństwie jak kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Natomiast w 1983 odbyła się premiera filmu sensacyjnego Wielki Szu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego z rewelacyjną rolą Jana Nowickiego. I z tego filmu jest świetny cytat. Graliśmy uczciwie. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. Jakże głęboko został wzięty do serca ten cytat przez naszych polskich polityków.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: pamiętacie pewnie pomysłowego Dobromira, pamiętacie też sąsiadów. No i teraz będzie coś jakby połączenie tego wszystkiego, bo będzie trochę śmiesznie i trochę innowacyjnie. Chodzi o to, że pewien pan wymyślił tak zwany skrypt, no czyli taki mały programik. I jak zadzwoni do niego jakiś spamer, nie wiem, fotowoltaika, coś w tym stylu, to on wtedy zapina ten swój program i ten program dzwoni tak długo do tego spamera i odtwarza mu piosenkę Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, aż wreszcie ten numer zostaje zablokowany. Krótko mówiąc, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, albo jak kto woli, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Na szczęście nie będę grał dla was teraz Ricka Astleya, żebyście nie poczuli się jak atakowany spamer. Bo przecież wy nas nie spamujecie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lody do 220 ml

0: za nami kolejna, mam nadzieję, miło spędzona z nami godzina tego sobotniego popołudnia. Będziemy robić zakupy, a właściwie podsumujemy zakupy, bo mam nadzieję, że już je. Będziemy też mieli ostrzeżenie dla kierowców. Czyli panie szofer, noga z gazu. To ja już nic nie mówię, tylko po prostu zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
0: To już 15:00 i to już najwyższa pora zapoznać się z tym, co ważnego dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie.
5: Prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Taką informację w serwisie X przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że wczoraj Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu. W faktach teraz Michał Radkowski.
6: Witam.
5: Dzień dobry. Michale, co wiemy o tej rozmowie?
6: Miało do niej dojść wczoraj. Zorganizowała ją Kancelaria Prezydenta. Do wpisu Bartosza Grodeckiego na platformie X dołączono zdjęcie. Widać na nim po jednej stronie stołu Karola Nawrockiego, a także szefa BBN i jego zastępców, generałów Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Po drugiej stronie są minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Bartosz Grodecki napisał, że głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zaznaczył, że prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy. Szef BBN dodał, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania.
5: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
0: Mam nadzieję, że co miało być posprzątane, to zostało. Mam nadzieję, że zakupy, które miały być zrobione, już są na przykład w lodówce. No i teraz można oddać się relaksowi. Muzyka w tym będzie pomagała w tej godzinie, którą spędzi z wami Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Teraz z pozdrowieniami dla tych, którzy wybierają się na zakupy albo już z nich wracają, będzie odrobina statystyki na ten temat. Przeciętny koszyk Polaka to już ponad 350 zł tygodniowo i mówimy o artykułach pierwszej potrzeby. Przeciętny czas spędzany na zakupach to od 30 do 60 minut. No i przeciętnie ponad połowa z nas wybiera jeden sklep, żeby wejść, włożyć do koszyka co trzeba, post chwilę w kolejce, oby jak najkrócej, i następnie udać się do domu. Cieszy mnie fakt, że oszczędzamy czas, pieniądze, benzynę, a za to mamy więcej do dyspozycji dla chociażby słuchania radia, w którym za chwilę całe mnóstwo doskonałej muzyki na powrót z zakupów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Już około 100 odcinkowych pomiarów prędkości działa w naszym kraju i to są naprawdę wielkie żniwa. Kolejne z nich będą stopniowo przyłączane, między innymi na czwórce w Krakowie i w okolicach Tarnowa, a także na drodze numer 28, to jest w okolicach Rabki Zdroju, a więc jeszcze przed wakacjami te odcinkowe pomiary mają działać. Czy wiecie, że w tym roku już zarejestrowano z tych odcinkowych pomiarów ponad 270 tysięcy wykroczeń? Niestety nie mogę znaleźć kwoty, którą łącznie obciążono kierowców jadących za szybko. Zdecydowanie odradzam przekraczanie dozwolonej prędkości, ale no jakoś tak nie umiem się oprzeć wrażeniu, że w słowniku polskim powinna nastąpić zmiana. Pod hasłem kierowca powinno być napisane anonimowy sponsor budżetu państwa.
1: Impuls.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Ja tu dostaję maile, telefony. Panie redaktorze, a co z sucharem? Jeszcze nie było. No, nie było, ale będzie. Obiecuję, to już po 16. Powiemy też o mistrzu w tej dziedzinie w naszych polskich mediach, a jest nim Karol Strasburger. Tak, będą też o nim najnowsze ploteczki. To co? Słyszymy się dalej po 16.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zupełnie zapomniałem o świętach nietypowych, a trochę na dziś mamy ich przypisanych. Między innymi jest to Dzień Walki Elektronicznej oraz Międzynarodowy Dzień Współżycia w Pokoju. No tego nie zna ten, kto nie mieszkał wspólnie z kimś, na przykład z rodzeństwem. Jest to Dzień Światła, no i Straży Granicznej. Na Straży Muzycznej jestem ja, czyli Łukasz Tymków. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Czas na żenujący żart prowadzącego, a wszystko dlatego, że w 1944 roku w bitwie pod Sucharami Armia Krajowa rozbiła oddział ukraińsko-niemiecki. To tak przypadkiem się wydarzyło, że w kalendarium znalazło się to wydarzenie. Znaczy, ono nie było przypadkiem, ale przypadkowo na nie trafiłem dzisiaj, przygotowując się do programu. To może z tej okazji nie jeden, a dwa suchary. Pierwszy z nich: jaka broń nigdy nie psuje się na wojnie? Działa. A drugi dotyczy opisu mojej osoby, że walę takie suchary, że mówią na mnie toster. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.

0: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Po reklamie.

Słuchajcie, może i ja jestem niezły toster, czyli walę takie srogie suchary, ale mistrzem w tej dziedzinie i prekursorem jej, czyli takim człowiekiem, który to wprowadził do mediów, jest Karol Strasburger. Niedawno został zapytany przez jeden z portali plotkarskich o to, czy nie zechciałby na przykład poprowadzić innego programu, który sam bardzo lubi oglądać, a jest to program Mam Talent. No i Karol Strasburger powiedział, że lubi oglądać, ale nie chciałby oceniać innych, choć w jury już zasiadał, między innymi w konkursie cyrkowym. Obawiam się, że jednak to mogłoby być tak, że gdyby Karol Strasburger wystąpił w programie Mam Talent, to by było jak z Jankielem u Mickiewicza.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Impuls.

0: Mam nadzieję, że jesteście w doskonałych humorach i mam nadzieję, że udało mi się skutecznie dotrzymać wam miłego towarzystwa dziś po południu. Za uwagę teraz dziękuję Łukasz Tymków i życzę doskonałej zabawy z nami, bo to wszystko, co dla was przygotowaliśmy muzycznie do późnej nocy, właśnie dobrą zabawę gwarantuje. No to do usłyszenia, cześć.
1: Radio Impulse. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: To pewne, niskie ceny są...

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Masz Allegro Smart?

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: Oh.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Impuls.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowości.

0: prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
6: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
2: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Impuls.
10: Ja się

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo EOBW

0: www.mediamodiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, etc.

0: www.wojnamodi.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Słoneczne Radio Impuls.
1: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: Radio Impuls.